Jakua, mam bzara zara. Yana rosa ina varane, hamita na fia vanana. Voma Jakua, mam bzara zara.